Chyba nie takie symboliczne. No, raz, ja spokałam. I mam. Ach, i bakarun, i nie